0: ciuteczku etwa, kapilku tabu, szybotku, a tutaj szybotku i tuda. Każe co odlicznie, co moja ano.
1: Radio Adult FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно!